zbierała, tam dziewczynońka kwity zbierała, kwity zbierała, w puszeczki klała, do річки несла.

zły na wody, krzywienny z mes, krzywienny z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w rukawach policji. Zbrosy słomy dzier, zbrosy słomy dzier. Zbrosy ma nie się śli, barwa wraca na kości.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twojej chorzy. Lem FM.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, pisząc z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do siebie im warił. Wesoły świat. Wiół jest, dokoli wylił sam, dnes po tych dniach, jak po rokach, gdzieś widuję. Nius jest do chyży wolejną połonnist, po najbich chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku zo szleską. Gwarił jest Otče nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

To to wszystko, pre cudom potwierdzili, że z tym merajut. Kara. Prawo dekretom nakazuje, żeby Petrowskoho starochą w koleso w plestyn za to, że win najbliższe wynłaty i był naprowadzał na dwór w siarach złych ludyn. Do toho, że był synoły złoho uczynku przyczyną i rozkazował mu. A syn Stefan, że na rozboi z towarzystwem chodył i na dwór pana Olszowskiego piszał i inczych ludy oszabrował i pomicznikom był, ma byty żyłcią poczwartowanej. Ale że strony o miłosierdzia prosyły, a poszkodowany Olszowski zezwolił, żeby ich oboch żyłcią poczwartowali.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Chneska już idę 91. odcinek naszej przyrodniczej audycji, w kotri sobie wandrujemy, ichamy, izdymy, litamy przez różne interesujące zakutyny świta. No i sme tak powiedzmy w połowie serii, która tykat się nacjonalnych parków w Polsce. No i byliśmy już w paroch takich do tej pory, a chneska de was zaberu w Bieszczady. Pojechamy eksplorowaty i kus doznaty się pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 polskich nacjonalnych parków i nachodzić się, no jak możemy dobyć, dodumaty się po nazwie, w Bieszczadach, dokładnie w zachodnich Bieszczadach. Zaklekany tot park był w 1983 roku, a w 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Schidne Karpaty. Tiż od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Co interesujące, Bieszczadzki Park jest czwartym, co do bilszosty nacjonalnym parkom na terenie Polski i jest najbilszym nacjonalnym parkom w polskich chorach. Ma je powierzchnię 292 kwadratne kilometry. Na jocho obszyri nachodzić się też najbardziej na południe wysunęty punkt Polszczy. Jest to Werch Opołonok o wysoti 1028 metrów nad morą, jak i nachodzić się przy hranici z Ukrainą. Siedziba dyrekcji parku nachodzić się w hirnych, wyżnych ustrykach. No i też jeszcze trzeba dopowisty już tak na sam koniec toho wstupu, że na herbi Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku mamy rysia. Ryś jest takim gatunkom, powiedzmy, herbowym. No i w dzisiejszym programie to doznamy się kus pro taku kulturu i historiu toj czasty polskich hir, pro Bieszczady doznamy się, pro to tu zemlu bojkił. No i też pak wam powiem kus bilsze pro przyrodu toho parku, pro to toż to je bardzo ważne, istotne i takie no kluczowe w ochroni to tych ekosystemów w nacjonalnym parku. No i na sam koniec jeszcze wam powiem o krasnych zakutynach, o krasnych miściach, jak nachodzić się w Bieszczadzkim Parku. No nie będę pro Caryńsku, Cywetlińsku, Połoninu właśnie powiem wam prosto incze, tak żeby no zaochoczaty was do eksploracji także mniejsze znanych czasty toj, to tych naszych Bieszczadiów. Zatem posłuchajmy po klasztor muzykę, a pak wertam do was z besidą.

Wernulisme pokorotki muzyczni pererwi i terwat obzeracz przyrody chneska sme w Bieszczackim Nacjonalnym Parku. W parku, który peret druhą światową wojną był zaseleny bojkami, no ale w rokach 1944-47 stojo przyry to te bojki były wyselene, no a pak tereny dawniejszych seł, to tych osad, zaczęły porastaty derełamy i kriakamy. Tyż coraz częstsze pojawiały się dyk zwiriata. W ten sposób zaczął kształtować się taki napił naturalny, napił taki antropogeniczny, landschaft to tych Bieszczad, który też bywa nazywany krainą dolin. No i kiedy byśmy wędrowali po bieszczadzkich dolinach, to możemy jeszcze najść dajakie ślady do tych dawnych seł, możemy dozryty się pewnyć zawalenych studni, pidmurów okrzyż, przydorożne drewa, jakie też możemy strytyty zdiczyły sady. No i też ważną częścią ochrony przyrody w Nacjonalnym Parku jest to, żeby zachować te tereny, zatem też są wedeny w parku regularne koszynia, a też od 1993 roku wypas huculskich koni, hodowle toho zwierzęcia, które pochodzi z wschodnich Karpat, nachodzą się w Wołosatym i w Tarnawii Nyżnoj. No, zatem widzimy, że to ty Bieszczady, no to nie jest taka barzdyka przyroda, ale jest to taki kus landschaft właśnie, z który był pod silnym wlejaniem człowieka w minułych historycznych epochach. No, a jaka jest to ta przyroda w Bieszczadach? To wam powiem o paroch minut.

słuchate obzeracza przyrody. Dneska wandrujemy sobie przez Bieszczady, a dokładnie przez Nacjonalny Park, który tam właśnie chorony najwyższy czasty, polskojczasty, najwyższy partii polskojczasty z Chidnych Karpat. W Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku w Iryżneny są dwa takie roślinne plantra, plantro lisiu i połonyny. Prawi, że 80% obszary Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku to zanimają naturalne listiane lisy, jak i też takie buczyny, właśnie lisy, w których hołownym elementem jest buk. Też możemy stryć w bieszczadzkich lisach okrem buka olszu seru, jawir, smerk i jodu, albo inaczej jaleciu. No ale 15% to tych lisiów w Bieszczadach mają taki pierwotny charakter. No i te lisy to one występują do wysoty 1150-1250 metrów nad morą. Wyżej mamy bars wyniatkowe i nestriczane w innych miejscach w Polsce plantro schidniokarpackich hal, które zwane są połoninami. I to te zanimają powierzchnię w Polsce w tych naszych Bieszczadach 1800 hektariów. Prawie 90% tej obszary jest pit z tysłą ochoroną. Tym, że zachowały się to te połoniny, to pomachał dawniejsze wypas bydła przez dawniejszych mieszkańców, no to wszystko było wedene do połowy 40-rocznych roku 20. stulecia. No i też warta do powisty, że no mamy to tu dyku przyrodu w Bieszczadach, ale też popry to tych miejscowych gatunków flory, to też na terenie parku pojawiają się inwazyjne gatunki. Pracownicy parku analizują takie sytuacje i właśnie czasem muszą podjąć konkretne działania. Na przykład w rokach 2020-2023 były wedene bardzo intensywne roboty, czy na cili wychranu z borściwnyką sosnowskoho, kotroho wystupowania były stwierdzone w okolici Tarnawy Nyżnoj. No, borściwnyk sosnowskoho to jest bardzo choroźna roślina, tyż dla zwierząt, dla człowieka nie jest to rodynna taka nasza miejscowa roślina, ale ona pochodzi z Kaukazu. No i jest taki obowiązek, żeby właśnie w Polsce wszystkie możliwe stanowiska borściwnyka sosnowskiego, żeby wyrizaty, wyciachnuty, no i żeby w ten sposób boryty się z tą rosliną. No a w okolicach Tarnawy Nyżnoj to też mamy Dolinu Hirnohosanu i właśnie to jest ta część Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, która jest cudowa, krasna, porożna, dyka i tady też warta pojechać i powiem wam bliższe sliw pro to tu okoliciu po krótkiej muzycznej pererwi.

0: I proszę was, kraśni, w obzraczu przyrody na maleńki spacer po Dolinie Hirnohosanu w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. To ta Dolina Hirnohosanu jest to dość taka porożna obszar, jaka nachodzi się na południowo-schodnich zakutynach Polszczy. Jest to teren tak zwanego bieszczadzkiego miszka, na terenie którego nachodyły się dawniejsze seła. Było ich dokładnie 10. Chneska mamy lem 2 i to takie małe, w których nie jest już takiej tradycyjnej bojkowskiej architektury, jest to Muczne i Tarnawa Niżna. No i właśnie, może te tady pojechaty, może te najlepsze to autom pojechaty po powiatowi Dorozi, która jest oharnena dżerżawnymi lisami, trzeba skrótyty w 100 posianach z wojewickiej drogi numer 896 w napriami na Muczne i pak do Tarnawy Nyżnoj i Chaty. No to bude 15 km. Na ostatnich 5 km to ta droga jest kus w hirszym stanie. No i dojechamy do takiej Tarnawy Nyżnoj i co tam budeme maty? No na premier steżku przyrodniczo historyczną steżku Tarnawa Nyżna Dźwiniacz Hirnej. To ta steżka ma dołhy z 8 km, możemy ją projty przez 2,5 godziny. Tyż możecie pojechać na torfianek, naprawdę takiej torfianek jak rodom z Laponii, z północy Europy, a taki torfianek nachodzi się właśnie w Tarnawi Nyżni. To jest taka tam specjalna przyrodnicza steżka pod tym torfianeku i kładkę, takie ławkę mają to dołhy z 900 metrów i 400 metrów. To są takie dwa odtynki. No ale kole pojechate jeszcze dalsze do Bukowcia nad Saną, to tam nachodzi się też steżka pod nazwą w Dolinie Hirnohosanu. To ta steżka przyrodniczo-historyczna steżka ma dołhy z 11 km. No i już trzeba tak, w wandrówku po tej steżce, no już trzeba tak dobrze zaplanować, lepsze litom, no bo w jedną stronę to 3,5 godziny idziemy. I to ta steżka wede do takich, no powiedzmy, że umownych dżereł Sanu. Bukowiec nachodzi się 10 km jeszcze dalszy od Tarnawy Nyżnoj i też, no, kiedy będą te tady i chaty, to na wysoty Kyczery Sokolickiej kończy się asfalt i pak trzeba jechać już taką drogą, no ze mną drogą. Zatem może by to obstawione tam dla takiego, no, zwyczajnego auta, obstawione właśnie kus trudny. Ale warta, bo tam praktycznie no niczy nie jest jakich wielkich seł, jest porożni, jest dyko, jest zeleno, sud lisy, no jest też właśnie paroch atrakcji, jak to torfianek, jak dżereła Sanu. No za tym warta właśnie zamiast i ty na już taką kus taką tłoczną połoninu, czy to wetlęsku, czy caryńsku połoninu, to właśnie zamiast toho pojechać do Doliny Hirnohosanu. No i to wszystko, co dla was je mał na chneska przyrychtowane, to chciłem wam powieść pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że wam was jem zaochotył do jakich wandriłok właśnie w tamtych okolicach, a też zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obseracza przyrody. Zatem trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: co? Wróżę? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przytomka!
0: Niczo, kurde, no wygatypowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
1: Dzięki, Kubo!
0: Dzięki!
2: Kuba, widzisz się?

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

krainy niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości. Do

0: we wodzie. 3, 4.
1: Mój nasz na wodzie,
0: dziecko we wodzie. Oj, dziecię, ty dziecię, oj, dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. Do mnie przyszła Hlykeryja. Nie może mi powiedzieć ty, zwidowała się ona mnie, na czym polihat sekret, który on wed maje publicznie wyjawyty?
1: Sekretyk? O niczym nie znam.
0: Naprawdę?
1: Tak jest.
0: Ej, skrył te się, le mne zna te zadaty się. Rozwidaj te da jakim sposobom. Żdut lem pełnoho zobrania hosty, tołdy honwet maje wystupyty z jedną ważną ryczą, ważnym objaśnieniom w odniesieniu do poruszuwania się stołu i jawlinia duchił. Boju się, cy to nie bude kińciowy zamach na to tu prawdu. Dumam, że w stanete po stronie tej prawdy, okrem toho każda prawda prytihat. Od teper, ona już nosiła, lem zaczęła dokoła sali tajny obchit. Każdej dami ona pojaśniowała, perekonowała, mistmy mniejuczy się z honwedą, tak jak mniejut się dwa protyłni, te kuczy potiky. Ona horiaczkowo wela swoje diło zo znałstwom i planom. Na koniec plesnął honwet w dołoni i w sali zapanowała grobowa tysza. W jednym jej kince za stołem ustawił się honwet, nowy Savonarola, prowidnyk, a naprotył stojał Narit. Prowodył mu krypki oboronytel w osobie panny Hlykeryi, druhoho imeny Nymfodory.
1: Moi drogi hości, besiduwał Savonarola, uż to je widomym diłom, że każdemu stolitiu towarzyszy borba świtła i temnoty. Jedno stremlinia najczastejsze wyklikuje ciłkom protyłne, neriunolechłe. Kole minuły wik, neznaczeny tworiniom pozytywnosty, to nasz teperiszni wik nazywaty treba wikom prycz nowosty. Naukowa analiza wchodzi we wszystkie sfery człowieczej dumki, a do śledzeniach wydno stremlinia do poznania przyczyn różnych jawysk na świti. A jednak...
0: Hełwin z rozpuką znyzył głos.
1: Przy tym wszystkim tecze protyłny napriam. Mało ne fetyszyzm, mało ne perwisny chaos, prynosiaczy z osobą ciłką protyłny stychii, odmitujuczy pryczynowist, a buduczy się na nejaśniej osnowi. Dodumajte się, drogi hości, że to diło idę pro napriam, jaki wleje spoza Atlantyku, z Haide Civil, nowojorskoj strony. Zna też to dołhi czas, rozumy wszystkich w nas zaniaty były lem nerwową manią, dwychania stołu i mebly i stawlaniom różnych doprosił. A była to, moż prawdy reczy, dokuczliwa epidemia, kotra nepodilni obniała ciły świt, ne lyszajuczy i naszoj selskoj huszy. Proto nastał zastój we wszystkich dilinach pracy, neprysutnist jej rezultatiu mała miejsce razom z nerwową loteryją hrom. Stił ze swoją nóżką stojał jak pidjudzujucza wyrocznia, a stołowej alfawet pryniósł na jedno prychodu w rodynach. Kupidon narychtuwał, po denekotrych rodynnych ochnyskach nemało zirko hopywa. Niejedna supróżeska para, posłuszna stołowym perepowidniam, peret tym lublacza się, odsunuła się od sebe. Nie wspomina ty już o riżnym nazywaniu winnych i tak dalsze. Słowom, welo złocho narobił, w nas stił, inaczej by się dujuczy, drochy hości, spirytyzm. Czas teper dopustyty świtło, rozochnaty temnotu i wyznaczyty do rochu pryczynowosty. Charyton przystanął, więc motrył po lysiach, gdy wykolując się jego stronnyky. Ale wyducza protywnej strony stojała hordo pidnosiaczy hołołku. jak marmurowa statuja, hotowa odbyte od sebe najostrzejszu strzału, stojała hlka ryja i ждала kińcia na niu, jak na nadiju i pitporu skierowane były oczy zobranych.
0: Adże pryczynowist,
1: produżował Honwet,
0: ślidu jucza, nesut heł autorami ruchu ani duchy, ani pomerszy duszy, ani w kińce cygaństwa, ale przyczyną doho wszystkoho je magnetyzm.
2: To zamach, zdrada, insynuacja,
1: zachrmiło teper w kruszku. Damskie ustoczka wyzywajuczo powtoriowali słowa, krochmaleny obleczynia zaszelestili na poli borby, nastupowało zamieszania, chaos i kryk. Do nieszczasnoho prelegenta zwernuła się ciła kolumna damskich witrył. A tak był peresudżeny. Życia Honweda było zachorożone starokawalirstwom.
0: Sit roztiachnena pres hlyke ryju dopiała ciły. Damskie koliczko stanuło po jej stronie protył Honwedowy, a takie riszynia dam pit matrymonialnym z hladą było bankructwem dla Charytona. Koli wojenny ohen dochodził już do wybuchu, wystąpił jeden z rycariów starej gwardyi, który przeszedł już nie jedną kampanię z damami i tak się odozwał.
3: Cy wy ne krwoliuczy proteunyky proty myrnym besidam?
2: Tod dobry besiduje,
1: rozdali się hołosy. Teper zaczęła besidu hlykeryja.
2: Że wspomniany magnetyzm nie niczym inczym lem wydumkom, bere się z toho, że po pierwsze niemożliwym je, żeby magnetyzm wytworzony z róg położonych nad stołą był w syli dwychnuty stojaczej pod rukami stił tym bilsze, że ruk nie pomachajut ruchowy, ale protyuni dawiat stił do jeho podstawy. A dalsze, choćby i był magnetyzm, to czoho jomu teper przychody dumka metaty stołą na wszystkie strony? Koleby był, to tiukby sobie swoją płciu, a de brałaby się z wnioho syła do dwychania.
1: Na lyciach okrużujących jej zasiła radist pobidy.
0: Pobywajte na hołowu, pobywajte, szeptał weteran starej gwardyi.
3: Mi przypomnęła się borba terstynowych podolskich ptachił, bo je wykił.
2: Zaklariszyt się, spir, dobry budej jeszcze raz prowesty probu koło stoła.
1: Zahołosyła teper zas jedna z bojarni starej gwardyi.
0: I to ta dobry besiduje, rozeszło się po sale.
1: Obizrył się na rit za stołami, a stolik spokojnie sobie stojat w druhym pomieszczeniu, pohynajuczy się pit z rybniakami i kartami. Suwali się po nich sławetny tuzy, szelmowskie asy, pereminiali się mohuczy aduty. Słowo, partytura stworzona ze hitni z teorią Wagnera. Pobyty melodyju, rozwiązaty formu, żeby sotworyty dramatyczną muzyku.
0: Koli druga komnata poczuła, że rycz idę pro zabrania im stolikił, pidnesła uperty bunt. Kartiany pikl mało hradom się nie posypali. Jednak arbitrażny sudia rycar dawnoj staryny uspokoił burju.
3: Proponuję odłożyty seans na chodynu po północy, jak raz po weczeri, tołdy i czas duchił.
1: Brawo! Na tym teper się zakończyło. I na dneska to już bude wszystko. Na następny odcinek zapraszam, kiedy nic się nie zmieni, już w poniedziałek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.
4: Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивим коней приїхав. Народна приповідка. Сивіють дни, сивіють душу старе мрії, Ліниво били, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотів. Свіє світ, по горах михав, сипле снігом, сива голова, сотний раз однова, в задумі читат життя книгу.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdy jako kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Wstawaj, Vanesko. Zbudź się. Skoro cielo popołudnie jest przespala. Musisz dać to przekusić. Ale czemu jest taka przestraszona? Czy się ci dać to snilo?
1: Babko, ja spala? To był son? Babko, ja nie mam liczka trawów zarosnute?
0: Nie. Masz krasny, czerwony. Jak róży czerwony. Dobrze się wyspala.
1: To był len son. Jak dobry, że to był len son, babko moja. Znasz, jak cię mocno lubię?
0: I ja tebe, Sonićko te moje.

Kto się zani, ten się zani, ja się za nic nie banda. Do mnie same panny przyjdą, choć ich prosić nie banda. To i oj la la la.

Jest to taki wersz, co strasznie opatrzni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do innego nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

Hej, witam Łemki. Mi się bardzo raduje, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.